0: nkwanirizaako nnyo ku mukutu guno era ne nkwebaza okubanga otambudde naffe. Ensonga ezituleseereero za byabulamu. Ndi n'omusawo okuva mu Gina Men Clinic nga bano bajjanjabisa ddagala lya butonde era nga baakuguka mu nzijjanjaba y'ekizungu kyokka ne bajja applyinga
1: kensitebale baayegera kwi
2: Gandhi Horonji Mwitanu Ninze Omuva Bukweri Asiri Ashraf wa Mani
3: Wewe kubakuli liza
4: Zomu sana kubayi
3: Rebi yelinda la yoka
4: Kiyaba zika
3: Soda Royal Radio
5: Bam Bam
3: Uli reivote
6: Esawa Dirina Edobu ile
7: Kusoga Royal Radio.

0: Uwanji.
1: Wendi Jessica.
0: Ondi kumoyo.
1: Ono niko asozumudu na mwigoba na hivu kula.
0: Oye, uwe na wika.
1: Aya, maite kini mendo.
0: Uwanji.
1: E kini mendo, chumaite.
0: Ah.
1: Awano pukulo na haka ulume kaisi watiyo na
0: zanga. Sabo.
1: Eh?
0: Tuvweko. Tuvweko ni mwiko. Wanda hatu kubia. Uwanji.
1: Wena manu kwa wele.
0: Ah, ah, otu zweku.
1: Mucho kubanza kwa uluwanti.
0: Sebo.
1: Eki wena soweto kigwamu.
0: Aubeia.
1: Sebo kubeyeki.
0: Oli kubeia. Uwanji. Omu anaweka kutaka ino. Awa anaweivu kula. Uwanji.
2: Yesko.
0: Ondi kumuhoyo.
2: Babo tuko ni akemba, akakali kwako.
0: Eh, kanu.
2: Eh.
0: Kauli.
2: Kakemiye yo. Niko kene.
0: Eh.
2: Kuna zaidi ya bugambo luka disikiti.
0: Aweruka mni mtia.
2: Baberuka bakwenda. Nene bugambo bakwenda inaye msa dato ida yo.
0: Ana, ane haba kuchuse buti.
2: Haba njose.
0: Ii.
2: Mijala wange.
0: Bakwa, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira, ulira,